stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna robi nieponęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady, czyż o niej pamiętam.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper. Lem FM.

poczujete ten program z archiwu Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Religia Ułemków. Autor tekstu Seweryn Kosowski. Rusini zamieszkujący region Ułemkowyny od zawsze należeli do wschodniego kręgu kulturowego. Fakt ten generował równoczesną przynależność Ułemków do wschodniej gałęzi chrześcijaństwa. Historycznie Ułemkowyna była zatem prawosławna. Wśród badaczy i samych wiernych istnieją dwie teorie na temat tego, skąd na Ułemkowynę przywędrowało wschodnie chrześcijaństwo. Jedni wskazują na misję cyrylometodejską, zaś drudzy nawiązują do chrztu Rusi Kijowskiej. Najpewniej oba wydarzenia miały wpływ na kształtowanie się pierwszych ośrodków wschodniego chrześcijaństwa na ziemiach dzisiejszej Rusi Karpackiej, w tym Ułemkowyny. Religia do 1947 roku. Prawie do końca XVII wieku obszar Ułemkowyny należał do prawosławnej diecezji przemyskiej. Prawosławne parafie Ułemkowyny wchodziły w owym czasie w skład dekanatów Bieckiego, Dukielskiego, Jasielskiego, Krośnieńskiego, Muszyńskiego oraz Sanockiego. Przełomowym wydarzeniem, które na zawsze zmieniło ukształtowany dotychczas porządek, było przystąpienie przez prawosławną diecezję przemyską do Unii Brzeskiej. Stało się to w 1691 roku, a więc prawie 100 lat później, niż doszło do jej podpisania w Brześciu nad Bugiem. Był to rok 1596. Ówczesnym biskupem przemyskim był Innocenty Winnicki, który po przystąpieniu do Unii rozpoczął trwający kilkadziesiąt lat proces szerzenia na Ułemkowynie wpływów kościoła unickiego, grecko-katolickiego. Do momentu, kiedy duchowni grecko-katoliccy nie wprowadzali nieznanych dotąd w prawosławiu elementów wyznania łacińskiego, dopóty ówcześni Ułemkowie częstokroć nie mieli świadomości, że przynależą do kościoła katolickiego. Hierarchia grecko-katolicka, uwzględniając konserwatyzm Rusinów, nie wprowadziła początkowo zmian w liturgii i wystroju świątyń. Tym niemniej w okresie XVIII wieku na Ułemkowynie istniało około 140 świątyń grecko-katolickich. Parafie unickie działały w większości łemkowskich wsi, wypierając de jure prawosławie z opisywanych terenów. Jednakże późniejsze próby latynizacji obrządku oraz wpływania na świadomość narodową Łemków ze strony biskupów i księży grecko-katolickich o orientacji ukraińskiej, początek XX wieku, oraz popularny w tym czasie w Europie Środkowo-Wschodniej nurt panslawistyczny, doprowadziły do masowych procesów konwersji na prawosławie, czy jak mawiają sami prawosławni Łemkowie, powrotu do wiary przodków. Pierwsze powroty Ułemków do prawosławia rozpoczęły się już przed I wojną światową. Procesy te były reakcją na silną agitację proukraińską, prowadzoną przez część duchowieństwa grecko-katolickiego, ale także odpowiedzią na stopniową latynizację obrządku wschodniego. Jednym z pionierów powrotu Ułemków do prawosławia był młody łemkowski duchowny ksiądz Maksym Sandowicz, za sprawą którego w 1911 roku część mieszkańców wsi Grab, Długie i Radocyna przeszła na prawosławie. Nieufność części Ułemków do kościoła grecko-katolickiego wzmocniła się po osadzeniu przez Austriaków przedstawicieli orientacji staroruskiej i rusofilskiej w obozie koncentracyjnym w Thalerhofie w Austrii. Wśród uwięzionych znajdowali się przedstawiciele inteligencji, w tym także duchowni grecko-katoliccy. Wśród represjonowanych żywa była idea powrotu do prawosławia jako szansa na zachowanie swojej odrębności narodowej.
Wspomnienia Thalerhoffu oraz prześladowań z czasów I wojny światowej, zwłaszcza rozstrzelanie Maksyma Sandowicza we wrześniu 1914 roku i późniejszy jego kult wśród Łemków, stały się elementem integrującym społeczność łemkowską oraz czynnikiem wiążącym ją z prawosławiem, kojarzonym ze swobodą wyrażania rusińskiej idei. Fala masowych powrotów do prawosławia nastąpiła w latach 1926-28 i trwała do 1933 roku. W nomenklaturze, głównie katolickiej, proces ten nazywany jest schizmą tylawską. Określenie pochodzi od nazwy wsi Tylawa, gdzie w 1926 roku część mieszkańców przeszła na łono cerkwi prawosławnej. W wyżej wymienionym okresie w wielu łemkowskich wsiach zostały wybudowane nowe świątynie prawosławne, w większości będące tak zwanymi czasowniami. Wskutek tych wydarzeń Watykan dekretem z 10 lutego 1934 roku o nazwie Coaptius Consuleret utworzył specjalnie dla Łemków odrębną jednostkę jurysdykcyjną, apostolską administrację Łemkowyny. Składała się z 9 zachodnich dekanatów wydzielonych z grecko-katolickiej diecezji przemyskiej. Na ich terenie działało 121 parafii podporządkowanych bezpośrednio stolicy apostolskiej, które skupiały 127 tysięcy wiernych i 130 duchownych, którzy nieśli posługę w 204 cerkwiach parafialnych i filialnych. Głównym celem było powstrzymanie rozprzestrzeniania się prawosławia. Istotnym z punktu widzenia łemkowskiej inteligencji był również fakt, że apostolska administracja Łemkowyny była strukturą docelowo propagującą łemkowską ideę narodową. Struktura wyznaniowa po 1947 roku. Wysiedlenia na radziecką Ukrainę w latach 1944-45 oraz przeprowadzenie deportacji Łemków w ramach akcji Wisła w 1947 roku sprawiło, że na Łemkowynie przestały de facto istnieć struktury zarówno cerkwi prawosławnej, jak i grecko-katolickiej. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że de jure apostolska administracja Łemkowyny przestała istnieć dopiero w 1991 roku. Znajduje to potwierdzenie w dokumentacji kościelnej. Przez cały czas struktura była wspominana w Annuario Pontifico, ostatnia wzmianka w 1990 roku, jak Apostolica Administratio Pro Lemkis. Z papieskiego almanachu apostolska administracja Łemkowyny zniknęła dopiero w 1991 roku, kiedy jej terytorium formalnie wcielono w struktury archidiecezji przemysko-warszawskiej, Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej w Polsce. Po przeprowadzeniu akcji Wisła trudniejsza sytuacja dotyczyła Cerkwi Grecko-Katolickiej, która w całości została uznana przez władze państwowe za nielegalną. W istocie struktury grecko-katolickie zostały zlikwidowane, a poszczególni duchowni zostali poddani represjom i inwigilacji. W pierwszych latach po przesiedleniu grecko-katoliccy Łemkowie na ziemiach swojego przesiedlenia uczestniczyli w życiu religijnym w większości w świątyniach prawosławnych i rzymskokatolickich. Dopiero w latach 50. i 60. XX wieku zostały zorganizowane pierwsze grecko-katolickie ośrodki duszpasterskie. Tytułem przykładu można wymienić Legnicę, Szprotawę, Wołów, Patokę, Zieloną Górę czy Przemków. Obecnie cerkiew grecko-katolicka w Polsce posiada 3 diecezje. Władze komunistyczne zezwoliły na działalność polskiemu autokefalicznemu kościołowi prawosławnemu, który po uregulowaniu swojego stanu prawnego mógł podjąć misję duszpasterską wśród przesiedlonych Łemków na tzw. ziemiach odzyskanych. Funkcje integracyjne w miejscach przesiedleń ludności łemkowskiej cerkiew prawosławna realizowała w praktyce od 1947 roku. W tym roku erygowano pierwsze prawosławne placówki na ziemiach zachodnich – w Zimnej Wodzie, Studzionkach, Buczynie, Jeleniej Górze i Jaworze. W kolejnych latach Łemkowie współtworzyli nowe prawosławne wspólnoty parafialne w Legnicy, Lipinach, Kożuchowie, Przemkowie, Wrocławiu, Rudnej, Lubinie, Lesznie Górnym, Ługach, Brzozie, Samborze, Malczycach, Michałowie, Torzymiu, Głogowie i Zielonej Górze. Po odwilży z 1956 roku rozpoczęło się również stopniowe odradzanie sieci parafialnej na Łemkowynie, dokąd zaczęli powracać wygnani Łemkowie. Już w 1956 roku odrodzono prawosławne życie liturgiczne w Bartnym i Wysowej.
W 1957 roku powstała parafia w Bodakach, a w późniejszych latach erygowano placówki duszpasterskie w takich miejscowościach jak na przykład Bielanka, Gładyszów, Kwiatoń, Pielgrzymka, Morochów, Leszczyny, Zdynia, Konieczna, Regietów, Wołowiec, Zyndranowa, Rozdziele, Kwiatoń, Hańczowa czy Komańcza. Parafie te w 1983 roku połączono w ramkach nowej diecezji przemysko-nowosądeckiej, od 2016 roku noszącej nazwę Przemysko-Gorlicka. Pierwszym ordynariuszem został Łemko, urodzony we Florencji, arcybiskup Adam Dubec. W 1994 roku polski autokefaliczny kościół prawosławny kanonizował pierwszego łemkowskiego świętego Maksyma Gorlickiego. Obecnie, choć jest to czasami stereotypowe założenie, Łemkowie w ramach cerkwi prawosławnej mają możliwość wysłuchiwania kazań i czytań liturgicznych w ojczystym języku na tych placówkach parafialnych, które w większości tworzą. Natomiast cerkiew grecko-katolicka od wielu lat prowadzi ukrainizację życia liturgicznego, w tym także na rdzennych parafiach łemkowskich. Łemkowie są.

o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LMFM.

0: 1 jeleń,
1: 2 duboczki,
2: 3 torboczki,
3: 4 spacki,
4: 5 patyczok,
5: 6 kowronkił,
6: 7 synyczok
7: i 7 łoron.
8: 9 drozdiów,
9: 10 dyczat.
10: Zawsze wszystkich was wyliczył.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa Tandej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

Zapraszam na ostatni tohoroka odcinek programu Szczero Donoszu, jakim zapremę druhu serii tej audycji. Wkazuje się, że donosy pisano o wiele skorsze, jak lem o Medziewojniu. Ale o tym będę w następnej serii Szczero Donoszu po Nowym Roci już teper. Horiaczo zapraszam. Starostwa wyjaśli. Gładyszył dnia 12 lipca 1923 roku. Wojciech S. z Peregrymki powiedziasło, został przydybany dnia 10 lipca 1923 roku przez posterunkowego koczura w Gładyszowi powiat Gorlici, jak handlował od chyży do chyży koszykami. Nie ma już do tego industrialnej karty. Jak świetnie naprowadzać na to, toż to napisano wyże Petraka i Orynu, że oboje z Gładyszowa powiat Gorlici, kotry kupyli po jednym koszyku od łyże nazwanego. Wojciech S. podał na swoje usprawiedliwienia, że już się zanima tym handlowaniem od 15 roku bez industrialnej karty, za to nie znał, że na taki handel od chyży do chyży

do starostwa w Gorlicach. Gładyszył dnia 12 lipca 1923 roku. Dnia 12 lipca bieżącego miesiąca Andrzej bez kryłoj pas koni w fosi przy połytoj drodze na co nadeszł podpisany i zawozał ho, żeby koni z fosy usunął, ale to drzewozłaniu nie chciał się podporadkłaty, jak tyże nie chciał zapodaty, jak się nazywać. Za to zachował się niepoważnie, besiedujący piednesenym hołosem, że na tym świecie nie wilno nic.

kiucia, ale w czasie tojże rewizyjny czy nie najdę. Anna P. do prołeny się nie przyznaje. Anna usprawiedliwienia podaje, że eter trzyma, żeby mogła od ludy dostaty mołoka czy masła. W końcu nadmieniacia, że Anna P. była już parokrotnie donoszona za nieprawilne handlowanie eterom, a i tak dalej ho prodaje ludziom i upyja ich. Skutkom czego sąd w gminie Słary i Bejatyki, ta naruszany jest spokój gminy. Podpisano posterunkowi.

do Pojtowej Komendy Pojtowej Policji w Gorleciach. Kładę się dnia 7 sierpnia 1923 roku. Odnośnie do rozkazu z dnia 20 czerwca 1923 roku, zauważam, że w rejonie miejscowego posterunku nie ma niejakich dworów, ani też bliższych obozowników, których by mała miejsce robota najemników. Za to służba rilniczych robotników w rejonie miejscowego posterunku nie zachodzi. Podpisano posterunkowej.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Przypomnę, Obzeracz Przyrody to taka wyjątkowa, interesująca mam nadzieję, przyrodnicza audycja. Beru was w każdym odcinku, no nadajaku wam triuku, besiduju na różne przyrodnicze temy. No i teper sme w takiej serii 20 odcinków, kole to właśnie besiduju pro nacjonalne parki w Polsce. No i dokładnie to chneska mamy nomir odtynka 88 i pojechamy chneska do ojcowskiego nacjonalnego parku. Nacjonalny park, jaki już był zaklekany w 1956 roku. Oczywiście, może te kojaryty, de nachodyt się ojciu i de nachodyt się ojcowski nacjonalny park, bo w małopolskim województwie, w krakiuskim powiti, około 16 km od Krakowa. Nachodzić się tot park na obszyri 4 gmin: Skała, Jerzmanowice Przeginia, Wielka Wieś, tak po polsku, i Słoszowa. Tot nacjonalny park jest bardzo mały, jest najmniejszy w Polsce, ma powierzchnię 21 kwadratnych kilometrów. Tak, beruczy geograficzną mapę do ruky, no to doznamy się, że tot nacjonalny park nachodzi się na Olkuskiej Wyżyni w południowej części krakiusko-częstochowskiej wyżyny. Obymat win średnią część Doliny Prudnyka, albo po polsku to tu riczku nazwemy Prądnikom. To jest też na obszyli toho nacjonalnego parku część Sąspowskiej Doliny, ta i jeszcze poczasty kus takoj jurajskoj werchowiny tam. No i właśnie, jest bardzo mały tot nacjonalny park, ale bardzo interesujący. A jaki jest jego symbol? To myszperchacz. Właśnie, bo bardzo wielo w ojcowskim nacjonalnym parku mamy jaskiń, a w tych jaskiniach bardzo lublat żyty myszperchaczy. No i posłuchajmy może kus muzyki, a po krótkiej muzycznej perwi budu przedłużaty besidu na temu ojcowskiego nacjonalnego parku.

i wernulismy po korotki muzyczni pererwi, wertamy do programu Obzeracz Przyrody, Chneska, wandrujemy po ojcowskim nacjonalnym parku. Już znamy, gdzie nachodzić się od nacjonalny park, no a teper posmotrmy na joho przyrodu, na landschaft, jaki dookola ojcowa możemy smotryty. Przede wszystkim budeme zachopluwaty się w tym parku krasnyma skałami, bo obszar parku budują wapniaky, jak pochodiat z epochy Chirnoj Jury. To te wapniaky wosny kały na dny dawnoho moria. Takim hołownym materiałem, z którego woznyknęły to te wapniaky, to były kistiaki bezchrbetnych. No i to te wapniaky to są bardzo takie chruby w tej okolici, bo w paroch miściach możemy powiedzieć, że chrubota, chrubist do tych skał, werstw do tych wapniakowych skał idę aż do 200 metriów. No i możemy dozryty się dwóch rodziu tych wapniakiu. Najdemy w ojcowi twerdy, takie skalisty wapniaky i miachky, takie werstwowane wapniaky. To te skalisty wapniaky to tworiat weloch takich skałkowych form, takich bastioniu, a to te werstwowane wapniaky to wypełniają obszar meczenyma. W skalistych wapniakach też znajdziemy na premier takie skelety hubok, no a w to tych werstwowanych wapniakach to znajdziemy takie ostanki dawnych organizmiów na premier ramenonohiu, albo takie też buły skalisty, buły z kremienia. No i też w Rizba ojcowskiego nacjonalnego parku jest osobliwa, bo mamy tam takie dolinne formy, które tworzą wielkie takie jary, takie pary i też może powiste, które mają chłopotu aż do 100 metrów. To są takie krasowe dolinki, też znajdziemy tam takie terasy, znajdziemy też takie stożki, które nasypały się z sód pełny pisku, mułu. No, jest weloch takich form rizby terenu, no i też są to te bastiony, skalisty bastiony, tak wystający nad powierzchnią wysokie wapniakowe skały. No i w ojcowskim nacjonalnym parku to hołowną doliną jest dolina Prudnika, Prądnika i Sąspowska. One mają takie płaskie dno i mają stromy, ostry, takie wertykalne stiny. No i po to tych dolinach, oczywiście po dnach do tych dolin płyną potoki. No i też do tych dwóch dolin też dochodzą weloch mniejszych, no w bilszosty do takich bezwodnych bokowych dolin. No i też, co możemy tam najty, okrem krasnych wapniakowych skał w ojcowskim nacjonalnym parku, możemy najty archeologiczne sensacji. I właśnie pro paroch z nich powiem wam po krótkiej przerwie.

Skończyła się muzyczna przerwa, a chneska w obzeraczu przyrody wandrujemy po Ojcowi, a dokładnie po Ojcowskim Nacjonalnym Parku. Jest to krasna obszar, która słynę z wapniakowych skał, ale też słynę z weloch archeologicznych sensacji. No, historia tej okolici jest bardzo długa i besiduję pro historię taką do Seredwicza albo do antyczności, ale besiduję pro prehistorię tak naprawdę, bo tak wielo jaskiń, da jakich skalnych kolyb, to w

tunel Veliki. No, jakby się dojść mądry hołowy, archeologi, to tam naszli takie nariadia z kremienia, które mają bilsze jak 5 miliona rokiu i to są jedne z najstarszych toho roda kremienianych nariadiów w Polsce. I to ty nariadia to zrobił nie homo sapiens, bo jeszcze joho na świti nie było, ale homo heidelbergensis, predok neandertalczyka. No ale tak, to są jedne odkrycia. Ale jeszcze były odkrycia właśnie tykające się neandertalczyki, u których żyli w ojcowskim nacjonalnym parku. No to oczywiście nie było toho parku, ale była krasna precina okolicia i żyli w jaskini ciemnoj. Tam naszli archeologi jak ostanki, pamiatki po neandertalczykach sperzed 120 tysięcy rokiu. Dokładnie to była tołdy ledownikowa epoka, ledownikowy period, no i tołdy neandertalczyki chorony się w takich jaskyniach i medżyńczyma w jaskyni ciemnoj. Naszli tam to te archeologi, no właśnie, nariadzia z kremienia i one były takie ostre, to te odłamki. I prawdopodobno to te neandertalczyki, to była taka skupina poluwaczy, które poluwali na żyjucze tołdy zwierzęta. I wszystkie te odkrycia z jaskyni ciemnoj to są związane prawdopodobno z aszelską kulturową tradycją, która jest wysiedlowana jak jedna z najstarszych w Europie. No i oczywiście jeszcze mogę wam podawać bilże do tych archeologicznych odkryć, ale nasz program tołdy by trwał nie 5 godziny, a 5 dnia. Zatem no muszę już zareklamować wam, że może te w City na stronie nacjonalnego, ojcowskiego nacjonalnego parku doczytać się bilsze i właśnie tak wam to zareklamuję i zaohaczam właśnie, żebyście poczytali, postudiowali bilsze na temu archeologicznych odkryć z ojcowa. A teper posłuchamy kus muzyki, a paki jeszcze wertam do was z korotką turystyczną temą, jaka tiż precin jest ważna, jak idę pro ojcowski nacjonalny park.

0: skończyła się muzyczna przerwa i wracamy do Ojcowskiego Nacjonalnego Parku. Teper, drodzy słuchacze, chcę wam zareklamować jedną turystyczną trasę, jaką możecie zrobić w Ojcowskim Nacjonalnym Parku. A dokładnie chcę was za tak poprosić na małą wandriłkę i ja wam powiem takie techniczne detale, tykajuczy się właśnie tej trasy. Bo chcę powiedzieć pro trasu związaną z zielonym turystycznym szlakiem, jaki idzie prestot Nacjonalny Park. Ten szlak zaczyna się w Sąspowskiej Dolinie, ale możecie też zacząć wandriłku to tym szlakom od Złotej Hory, gdzie znajduje się wielki parking. No i odtal idete w stronę Zamkowego Parku, pak idete przez centrum Ojcowa, pak wychodzite na jaskyniu ciemną, na choru okopy i pak schodzite w dolinę do doliny Prądnika. Toty szlak jest miejscowym szlakom, znaczy winne je dołchy, maje 5 km dołchosty, był wyznaczony w 1992 roku. Od takiego skrzyżowania szlakiu idę przez Zamkowy Park, popry dawnych hotely Pit Łokietką i Pit Kazimirą. Pak idę tot szlak przez drogą do kasy przy jaskyni ciemnej. Pak trzeba bardzo ostro podejty na choru tiż do jaskyni. To do jaskyni jest około 400 metrów. Nad jaskynią szlak podąża się dalsze przez koronę choru, pak przez skałę Wapiennik i na choru okopy. Na toti chori okopy możemy dozryty się ślidił takich zemnych wałił, które okrużale chneska już nieistniejuczy seredwiczny chrat Konrada Mazowieckiego z 13. stolicia. Dalsze tot szlak idę do dna, idę w dolinę, do doliny Prądnika i pak możemy wrócić do Ojcowa Hołowną drogą w dolinie. Tyż tot szlak jest bardzo interesujący, bo sud na jego trasie widokowy toczkę i właśnie z tej nachody bardzo zaochaczam, żeby skorzystać z wandriłki z zielonym szlakiem w Ojcowi. No i tyż kiedy budete wertaty już z chory okopy i pak doliną Prądnika już do Ojcowa na Zamkowej Park i Złotu Choru, no to możecie dozryty się dyry, jaka wskazuje początek jaskyni okopy Wielkoj Nyżnoj. To bardzo dołcha nazwa, cztery słowa, jaskynia okopy Wielka Nyżna. No i też jak pidete to tym zielonym szlakom, to na trasie budete smotryty riżny, takie turystyczne tablici, które informują na temu przyrody, historii, prehistorii i tak dalsze. Zatem to nie bude lem samochodzenia, wandruania, ale to też bude edukacja. No i to tylko właśnie taką małą reklamą jednego krótkiego szlaku w Ojcowskim Nacjonalnym Parku budu kinczy technicznie odtynok. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, proszę was kraśnie słuchać dalszych odtynki obzeracza przyrody. Trzymajcie się zatem, ostante zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa Tandej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

Dobry wieczór, witam na słuchowisku i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Nepokorenej. Mi Soputyn Artemon skinczył, schylił hołowu. Praterska czarda, w której my sidyly, wypełniła się istmy. Ciła Terasa śpiewała z orkiestrą czardasza. Kto wstupyt do czadry, tomu mimowilni wyrywać się z grudy, to ta melodyja. Narid zahoplat się nią i win tak długo, iż czy prawednym narodom pokal maje się czym zahopluwaty. W każdego naroda je od hołos, kotryj kolysy zatremtyt, do kotroho najdy się odpowiedni motyw, nelem śpiwany, ale dejaki inczyj. Narid bez swojego, jomu osobliwego motywu, je nad propastiu. Kiedy jednaho sochraniat, to dwin, tot motyw, ożywlat. Nelem nyższy, ale wyższy werstwy toho naroda. I choć tot wyższy lem hoło zajuczy się, piód sneho, sołodżawu, wszystko jedno pitrymuje się wzajemny związek. A hołosko zahoplując się nim, kiet uż to żeny, reczy ratrze damy, one tak zajedno się hołzajut. Tak hołzajuczy się, lubuje się, iż panka borbą matadoriu, espat i pikakordiu. Angliczanka sportą i łowlom, nimka potoczystym walciom, madiarka czardaszą, a sławianka piśnią, tużliwą, melancholijną piśnią. Dołho sidyly sme uż w czardi, aż Artemon stał i my podali się gu wchodowy. Pak przyświetli miesiaca pustyli my się na hołownu aleju parteru. A Nepokorenej? A Czornohora? Zwidał jem, prerywajuczu mołczania. Nepokorenej? Prawda, był ja jeszcze raz na Czornohori, ale w ostatnich już rokach. Po pochoroni etelky propała o kreculu wist. Desys czes, ne wyczuwali ho w seli. Prawdu reczy, ne mał jem już zamiru wertaty się, koli nebud na Czornohoru, tym barżesz to po dajakach dysiatioch rokach od naszego rozstania mał jem nachodu zyjty się z moima priatelami i czornohorskyma damamy, diłkamy aksentyja. Jednoho roka pereiżdżał jem prez Karpaty na Uhry. Sperjem się w jednym seli, a to na umyślni. Znał jem, że prożywat tu Ilyja, kotryj dawno już tomu powidomył mia o swoim wieńczaniu z Faustyną. W irskim seli, kotre hejby odhorodżene murami od dalszego świta, preist czużyncia jene obycznym jawliniom. Za to ine czudował jem się tomu, że kiet katulała się moja bryczka do podwirce, stojaczej na werandy Ilyja przyłożył dołon do oczy i wzerał się w zaiżdżajuczy powis. Poznawszy mnie, prywytał się ze starym towaryskim temperamentom. Dusza była i szczęśliwec. W zatyszni karpackiej zakutyni, de widno lem skały i daku z neba tiszy toho pryjst dawnoho tam skytalcia. Nevelo stratył Ilyja zo życiowoho animuszu. Jeho jasna boroda była teper pełniejsza, porytrzało wołosia nad czełom, ale odraz moż było poznaty, że i dnes jak koza spynałby się po wertepach i skałach. Lemselskie życia odpeczatane było na nim. Nepittynane wołosia przypominało mozartowu peruku. Lice było opalene litusznim sąciom. Poprynym bawił się chłopczyk. Kto by nie poznał, to wyraz stysnanych ust i takie horde
czoło mała Lem Faustyna. Chwoszą jem do izby. Szto takie pretichajucze myłe by jezuselskich izb stoi tychoj prystany. Tu wydno w miniaturi ciły świt. Spowiły fotel tu barże wabyt jak promedanowa karosa. Na ścinach oprawlenej w ramkę kwodlibet bliższym się jawyt człowiekowy jak belwederski correggio. A wsiady wytno ślidy żeńskoj ruky, żinka je duszą naszego życia. Faustyna stała się pełną damą. Jej hit pry pełni talii był iszczy weliczniejszy. Prywytała mnie po prijatelsky. Tane odołcha jawył się na jej ustach znany mi szelmiuski uśmiech. Jej, to ty żeny. Czom ich było do uśmiszok? Nem ich jem majty przyczyny. Kiedbym był na miejscu Ilyi, ja bym to szelmiuski uśmiech zochnął, złamał, skruszył, pokorył. Wydyli się mi szczęśliwy, czom by nit, a lubą one by ty może i nie dumale o tym, że pouczeny lubowiu, a kochali się. Neświdoma ta lubą, jednak osołodka. O 2 roky był jem w Lwowi. Oczywidni do restauracji się ponachlaj, kiet swoho hnizda nie masz. W restauracji przy druhym stoli sidył muszczyna, pozberany jak biurokrata z czornyma, ale już sywą, pretkanyma bakamy, orlaczym nosom, a wysokim, biłym kołnirju pitkarkom. Po joho protiachnenych nohach wnosył jem o słusznym rości. Pretnym był podany biusztyk i kotlet, i dyczyna, i kuriatyna, i omlet. W woznosiaczy się pari był win nędykym inczym jak astronomom w chmarach. Z stoickim spokojom brał się od jednej strawy do drugiej. Kiedby nie kryła, szto neperestanni dychali w jego nosi, i ne zaczesana wkrywajucze dokładnie pił czoła, może by mi nie poznał Kiryła. Za szorowym znykaniom strał powtarjali się ohołodrzujuczy wachluwania bahanczom medwediaczom dołoniu. Ta już by spizrył bodaj raz, bodaj z ciekawosty, że to zasusić sidyt koło tebe. Riukiem do neho koli już joho ruchy wist stała się mi drażliwą. Pizrył na mnie. Zważywszy, że to hoło zostaje jedną z najmęższych zmieniających się prymet i tak dalej, ale prawda, derze twoja żena. Cidył Kirył. Żena? Dwychnął jem ramenamy. Ou. Hej. A Olha? Czudował się Kirył. Sztopit tym rozumiesz? Ne ożenił jest się z Olhą? Hanym nie dumał o tym. Szto z tebe za człowiek, a lubą? Wybacz, już ale ja ją nie kochał. Do ditka, czom jest mi nie powił o tym skore? Tiachnął Kirył najspokojniejszym śwititonom, obroblajuczy kuriaczu nohu. Kiedbym o tym znał, może i ożenąłbym się z Olhą. Bo pryznaty była ona nyczoho sobie damą, dobra diłka. Przy tym wspominka o Faustyni je dla mnie hejby niespodziewanej gołd widcu zamiast Mołoka. A Olha była prawdziwe bonne found. Dama Adama, bez tepłych oddania poczuć jelem wyrodkom ze swojego rodu. Stiachnął jem lice. A ty zaznał takiego oddania poczuć? Zwiduju. Et. Szwalier? Tak. Ou. Ha, zakończył Kirył. Sód poczucia? Dobry. A neje? Kto by się za nima zabywał? Piźniejsze wydił jem ho często, prychodia czoho się po
parkowych alejach, z założonymi rukami, z wyrazem zadowolenia, kraczeju czoho pomedze ludmy, hejbe żurawel pomedze kuro potwamy. A ja? Czom to ta Olcha powiła tołdy oczy w dni? Oczy w dni. Nie prylitował hołb z pachniaczym listkom. A mi zaciłe życia mygotał przed oczami obraz Olchy, delikatnej blondynki. W tym i sprawa, że ona była blondynką. Kiedyby się tak Olcha czorniawą trafiła, ja by się na chybni wtopył w bezkoneczni lubowy. A do toho i kary, czorny oczy, ja adorowałbym w myrni na sołodi. Wrażenia synich oczy je efirne, pereletne. I na dneska to już wszystko. Na następny odcinek zapraszam już po nedilok. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

Ahoj, sluchače, sluchate LEM FM. LEM FM, to tvoje radio. Moje na pewno. Slavko Trahanovský.

u stóp moich. Kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiny dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

tak daleki, tak różna robi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady przyszłej pamiętam.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa Tandej do Dlemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Lem FM i Radio Lemko.

Hej, witam. Głębki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.